0: Nadaljevanje lokalni trip, no kaj boste slišali, kaj podarjajo pri svetem Andražu novorojencem?
1: Vina ptujske kleti blestela, kje? Slišite, čez nekaj minut v lokalnem tripu.